0: Kit, radija študent.
1: Kva je pizda, kva kaj delaš?
2: Pa tako, no. S punco se malo kvarjam pa to.
1: Kva, žgeš pa to, ha, skozi?
2: Ja, kar je.
1: Skaj zjeban?
2: Čistaj.
1: Kaj pa kaj, alko pa to pije, tako
2: je? Ja, kar, malo preveč.
1: Skaj sfukan?
2: Čistaj, spoh ne vem več, kako funkcioniram.
1: Čiki? Skadiš kakšen čik?
2: Ma tako, ene, dve škatli na dan, pizda.
1: Skaj zjebam, pizda?
2: Ja, čistaj.
1: Saj vreš kaj, pizda?
2: Bel slabo, stari.
1: In?
2: Tako, bel...
1: Se sfukan kaj pa?